0: pagherai se un mene provedimo weekend zaedno. Provedimo weekend zaedno. Provedimo weekend zaedno.
1: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.